boi, Chin się boi, Chin się boi, Chin się boi, Chin się boi, Chin się boi, Chin się boi, Chin się boi.